Sred zime ne rabiš klime. Sred poletja ne rabiš gretja. Rok pa rabiš skos. Radio ena Rok. 100% Rok.